0: Kapris. Kapris.
1: I'm Ed Sheeran.
2: Hey, it's Martin Garrix.
0: Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.
5: Obala je zakon.